miasto zasypia, lecz nie śpi nikt. Każdy coś zgubił, każdy chce żyć. Światła w witrynach gasną co krok.

że każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

tapczanie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana, to mój

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu. Po prostu sadził mnie i poszliśmy do domu. Był ostatni mecz, do dwóch bramek z kurty. Ktoś zawołał obiad, rozeszliśmy się w sekundę. Gdyby ktoś powiedział

0: zawsze.
1: Ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

kciuka w nocy. Kciuk już sam scrolluje. Czy to w ogóle dzień był dzisiaj?

miasto zasypia, lecz nie śpi nikt. Każdy coś zgubił, każdy chce żyć. Światła w witrynach gasną co krok.

może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

c'è storia gra. Londor, Kubrick, kto wie gdzie, ta noc jak jazz swój rytm bierze.

tapcza nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana, to mój

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Cześć wszystkim, witam was w piątkowy poranek, 31 lipca 2026 roku.
2: Dzień dobry. O, patrz, imieniny obchodzą dziś. Ignacy, Lubomir i Helena. To musi być niezła impreza.
1: A skoro o imprezach mowa, dlaczego Ignacy z Lubomirem nigdy nie grają w karty?
2: Nie wiem czemu.
1: Bo Ignacy zawsze oszukuje, a Lubomir to nie lubi.
2: No to klasyczny. Mówiłem, że dobrze się zapowiada ten piątek.
1: Dokładnie. A tak myśląc o lipcu, to jest przecież najcieplejszy miesiąc w roku.
2: Tak. I w Warszawie już jest 26, przekreślę, 4 stopnie. W Krakowie nieco chłodniej, 25 i 8. Przyjemnie.
1: A w Gdańsku oczywiście nadmorska bryza, tylko 23,5. Idealnie na plaży.
2: No właśnie, a słuchacze z czatu, z Mazur, już życzą nam cudnego dnia.
1: Tak, a Sparrow Norway dziękujemy za pozdrowienia. Życzymy wszystkim miłego dnia.
2: To był nasz fajny, krótki odcinek tematyczny. Dzięki, że byliście z nami.
1: Pamiętajcie, żeby subskrybować nasz kanał na YouTube.
2: I do usłyszenia. A teraz zapraszamy do posłuchania świetnej muzyki. Radio Syn-

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

miasto zasypia, lecz nie śpi nikt. Każdy coś zgubił, każdy chce żyć. Światła w witrynach gasną co krok.

że każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Cześć wszystkim. Witajcie w FKocie Radia Synteza. Dzisiaj jest piątek, szczyt weekendu.
2: A w piątkowe popołudnie czas na małe żarty, co? Słyszałem, że dzisiaj imieniny obchodzą Ignacy i Lubomir. Co powiedział Ignacy, gdy zmarł mu kot?
1: Co powiedział?
2: Niech kotek leży, a ja mu dziś zapalę świeczkę. Haha, nieźle, co?
1: Dobry suchar. A przy okazji mamy dzisiaj piękną pogodę, prawda? Jakie temperatury za oknem?
2: Tak, w Warszawie i Krakowie mamy 33 stopnie. To taki upalny dzień.
1: A w Gdańsku nieco chłodniej, tylko 22 stopnie. Ale i tak słońce świeci.
2: Dokładnie. Idealna pogoda na spacer czy plażę.
1: A może grilla? O tym można pomarzyć.
2: Zdecydowanie. Wiecie co? Ja dzisiaj zaraz idę na lody. Jakie są wasze ulubione smaki?
1: Ja stawiam na klasyczną wanilię. A ty?
2: Ja chyba wybiorę czekoladowe. A wy, słuchacze, jakie lody lubicie?
1: Dzięki za wspólny FKOT, to było miłe.
2: Pamiętajcie o subskrypcji naszego kanału YouTube. Do usłyszenia.

nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana, to mój

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu. Było

ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Witajcie drodzy słuchacze, w piątek 31 lipca, to już prawie weekend.
2: Cześć wszystkim, jak tam nastrój przed weekendem? Słuchajcie, że dzisiaj imieniny obchodzą Ignacy, Lubomir i Helena.
1: I z tej okazji mam dla Was suchara. Dlaczego Ignacy nigdy nie nosił zegarka? Bo cały czas kazał wszystkim mówić do siebie po imieniu.
2: Haha, klasyka. No właśnie, Ignacy się spieszy, a zegarek go nie zdążył.
1: Ale wracając do tematu, to ciekawostkę chciałem powiedzieć. Wiesz, że w 1966 roku urodził się Dean Cain.
2: Serio? Super sprawa, a ja go pamiętam z lat 90. w roli superbohatera.
1: Tak jest. A co sądzisz o tej pogodzie, Piotrze? W Warszawie 31 stopni, prawie jak na plaży.
2: Zgadza się. Przy tym w Gdańsku tylko 19,8. Kto by pomyślał, że jest aż tak zimno nad morzem?
1: W Krakowie z kolei 33,4. Mówią, że to idealna pogoda na grillowanie.
2: Tak, a my zawsze coś wymyślimy. Dziękujemy, że byliście z nami podczas dzisiejszego EFKOT.
1: Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTubie i słuchania nas dalej.
2: Do usłyszenia. Miłego wieczoru. Radio.

może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

tapcza nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana,

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu sadził mnie i poszliśmy do domu. Było

jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramie, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.